0: Dawaj.
1: Dawaj.
0: Spać.
1: Spać.
0: Dawaj. Robotać.
1: Robotać.
0: Dawaj.
1: Dawaj.
0: Puszczać.